0: Ta ndzi tsetselela jirinzi. Ndzi phazamile.
1: Hoi hoi mungu seringa fukeni. Hoi hoi mungu seringa fukeni.
0: Anga kona zvileswi ndzwa ku ta ndzitsirela chirinzi lisimule yo nga ilanga hayi ndzi phazamisini
1: hoi hoi hongula volume ya chikoma moya cha wena ka seta zwanana
2: ndo gamisa no vile.